mukati mabasa kamo okusiana siana ndiona anga taurisa pomwe pom noku kuliswa kamo kukomponi kamo joko siana siana jomuno munyika va Basilio Muhati vaizvibuya sabata rino kuna vanyori vamasoko kuvira droba Rodondo kujamiswa kamo kuhwende hwavo obasa kuvira muno mu provincia yesofala kwapi vananga kuti mabasa onchako nchako ndiona anudikana kamo kuvoneka kwenda na kwenda kuitira avisa kamo hukugumuku okudakaja pakati pofuma sule ko izvi ndivona vava vachienda kamo kuenda kuvona ndau jomuchacha kamo jokusiyana siyana jo mabasa kwapi va Basilio Muhati ndivona vaida vijana novakupuke pomwepo novamwene kamo vanoita mabasa avo okusiyana siyana kuvira mudroba Rodondo vatatija kudakara ko mabasa kamo arikuva achitiwa ngondava jo fuma kumutundu uwali vanotungamirira ko mabasa okuvulisa ko makamba kuvira mu district Gorongosa muno msofala vavika apa vachiti kuti kuchengeta pomwe pokamu nokuvoneka munyararo munyika ndizvona kamo zvikana kuvoneka mpwenda nokwenda mutaticho uwali ndiona kamo wava uchizwa kana uchivoneka kuvira ko mabasa amwe ava achivoneka imabasa kamo o mutambo kuvira wavoneka kuvire jim yokustonga oga o Gorongosa mutambo uwali ndiona kamo waizwa ko mabasa kamo okusiyana siyana nenga ratorato menengera nezvimweni zviro kamo ndizvona zvakava zvichivoneka izviro zvimweni zvakanesva zvikuru kamo kuna bungano ro Gorongosa pangare pokurudzirana mvute makore apindari mambo oino provincia yesofala va Lorenzo Buya ndivona mchishano chofikira pindari vapekeje kana kusiza kumutengo kamo unokona kuita makumaviri na mulongo muna o mudududu menengera no makumatatu na tantatu o muchini jekutondolesa kuna spintari pakati po shirongwa chimwe cho madunguyo ati mududu ijuwali no muchini ijuwali kamo jekutondolesa ndichona kamo jakava jishisizwa kana kupekejwa ko mutengo uno kona kuita msere joma jidistritu Odondo Beira Kabuji Kaya Chemba Cheringoma Shibavava menengera no mashanga kwapi muchini ijuwali kamo jekutondolesa kuna zviro javava kamo jishisizwavo ko spintarivo zvino kona kuita zvisere zvo ino provincia yesofala pakati po kubuya pakati kamo po mbamba huru po kupekeje kana kusiza kusitengerebwa izvale mambo oina provincia yesofala va Lorenzo Buya vakumbira kuti vave vashandisa kamo zvakanaka pakati po shirongwa ichwali cho madunguyo kuna mutundu kamo jekusiyana siyana kuchira kamo madunguyo aiwali agume zvakanaka aya engar masoko edo mangwana niano ngondimi yao chindao